Música od strachotnia label Crown Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Kolejny Eric D. Clark and the Scandals. The Scandals jest też Steve Morell. Dwa parciety czuchmy na tych. To jest techni. Na tych brawowe. Why did you do it? To była posledna tu. Selekcję to na siłę zapoczyła i z tego